uśmiejmy się. Ze studia Radia 3ZZZ w Melbourne wita Państwa Daniel Kowalski. Dobry wieczór. W dzisiejszej audycji usłyszymy komunikaty, program o zdrowiu, ukryte terapie oraz program pod tytułem Droga do Chrystusa. Zapraszam i życzę miłego odbioru.

0: Zapraszam do wysłuchania komunikatów i ogłoszeń lokalnych przy mikrofonie Piotr Paradowski.
1: Dział szkolny Federacji Polskich Organizacji Wiktorii zaprasza do udziału w cyklu bezpłatnych webinariów metodycznych, literackich i historycznych, skierowanych do polinijnych nauczycieli, edukatorów i rodziców w Australii. Spotkania będą się odbywały na platformie Zoom w następujących terminach. 20 sierpnia Sztuczna inteligencja w pracy nauczyciela polonijnego prowadzenia Magdalena Delport. Więcej informacji i link rejestracyjny na portalu Polonii w Wiktorii. Portal polonii.com.au w zakładce Edukacja Polonijna. Organizacja webinariów została sfinansowana przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego ze środków budżetu państwa. Przedsięwzięcie realizowane przez Fundację Wolność i Demokracja. Stowarzyszenie Polskich Profesjonalistów w Australii zaprasza w czwartek 16 lipca do Polskiego Biura Opieki Społecznej Polkie Mount Waverley na spotkanie z doktorem habilitowanym Wojciechem Kozłowskim, który zaprezentuje wykład na temat Polskiej Szkoły Matematycznej. Początek wydarzenia o godzinie 19. Wydarzenie jest ogólnodostępne. Wejście $5 od osoby. Archiwum Polonii Australijskiej zaprasza na warsztaty genealogiczne. Odkryj swoje polskie pochodzenie, które będą odbywały się w sobotę 18 lipca. W godzinach od 10 do 15 w Polskim Klubie Albion. Warsztaty skierowane są do osób bez doświadczenia lub początkujących, a poświęcone temu badania w odkrywaniu historii własnej polskiej rodziny. Warsztaty będą prowadzone w języku angielskim. Tematy obowiązują m.in. jak rozpocząć poszukiwania genealogiczne, badanie podróżnych dróg migracji do Australii, prowadzenie badań genealogicznych w krajach sąsiadujących.

znajomość języka, w którym zostały sporządzone, poruszanie się po polskiej biurokracji i procedurach urzędowych. Wejściówki w cenie $40 normalnych i 20 członkowie MAPA do nabycia na TryBooking. Wliczony jest poczęstunek. Klub piłkarski Wajsa Dandenong zaprasza na zabawę World Cup, która odbędzie się w sobotę 18 lipca w Domu Polskim Senna Broville na dobrą zabawę w rytmie światowych przebojów, o którą zadba DJ Mark and Modern Beat Entertainment. Początek imprezy o godzinie 19.30. Wejście $30 od osoby. Rezerwację przyjmuje Chris pod numerem telefonu 0419 573 471. Związek Polaków Dzieląg zaprasza członków polskiej społeczności, jak również wszystkie zainteresowane osoby w niedzielę 26 lipca do Domu Orła Białego Breakwater na występ zespołu pieśni i tańca Polonez oraz chóru Dorotki. Wydarzenie towarzyszy jubileuszu 75. lecia polskiego osadnictwa Geelong. Początek występów o godzinie 14.30, wstęp wolny. Od godziny 12.00 będzie możliwe skorzystania z oferty obiadowej Bistra Domu Orła Białego. Stowarzyszenie Polaków Wschodnich Dzielnic Melbourne oraz przedstawiciele społeczności adwentystycznej w Melbourne zapraszają na spotkania Klubu Zdrowia, które odbywają się w ostatnią niedzielę każdego miesiąca w kawiarence Domu Polskiego Syrena w Rowville. Początek spotkań o godzinie 15.00. Intencją założycieli Klubu Zdrowia jest promowanie zdrowego stylu życia. Program zajęć składa się z dwóch części, praktycznej oraz teoretycznej. Udział jest bezpłatny. Więcej informacji udziela Paweł pod numerem telefonu 0423 212 764. Delikatesy Poletta Deli, A Taste of Europe przy 529 Warrigal. Ashwood posiada szeroki asortyment smacznych wędlin, mrożonych ciast, chlebów i produktów spożywczych prosto z Polski i nie tylko. W sklepie można też kupić aromatyczną kawę. Paweł i Josefina i ich miła załoga serdecznie zapraszają. Polskie audycje radia nadawane są w każdy wtorek o godzinie 11, w każdą środę o godzinie 22 oraz w każdą sobotę o godzinie 19. Wszystkie organizacje i stowarzyszenia polonijne, które chcą za pośrednictwem naszego radia przekazywać informacje o swojej działalności, prosimy o przekazywanie e-maili na adres rsuwara@yahoo.com.au. Można też dzwonić lub przesyłać wiadomość pod numerem 0425705996. Zachęcamy do odwiedzania portalu Polonii Victorii, serwisu internetowego z kalendarzem imprez polonijnych, relacjami z wydarzeń, wywiadami z ciekawymi gośćmi oraz bazą kontaktów do polskojęzycznych specjalistów i usługawców. Adres portalu portalpolonii.com.au. Zachęcamy również do czytania tygodnika polskiego, który obecnie ukazuje się na stronie internetowej. Były to ogłoszenia i komunikaty Polskiego Programu Radia 3ZZZ w Melbourne.

Szczęście czerpane z ziemskich źródeł jest tak zmienne, jak zmieniające się okoliczności. Lecz pokój Chrystusowy jest stały i nieprzemijający. Niezależny od sytuacji życiowej, bogactwa czy liczebności przyjaciół. Chrystus jest źródłem wody żywej, a szczęście czerpane z Niego jest niezawodne. Chrystusowa łagodność napełnia dom szczęściem. Nie prowokuje kłótni, nie odpowiada ze złością, ale koi gniew i roztacza życzliwość, która udziela się wszystkim domownikom. Ziemskie rodziny pielęgnujące tę łagodność stają się częścią jednej wielkiej rodziny niebieskiej. O ileż lepiej jest cierpieć z powodu fałszywych oskarżeń, niż zadawać sobie katusze zemsty. Duch nienawiści i odwetu pochodzi od szatana, dlatego człowiekowi, którego pielęgnuje, może przynieść tylko zgubę. Zaś pokora serca i łagodność, owoce trwania w Chrystusie, są prawdziwym sekretem błogosławieństwa. Bo Pan upodobał sobie lud swój, pokornych ozdabia zbawieniem. Cisi posiądą ziemię. Pragnienie samouwielbienia sprowadziło na ziemię grzech, wskutek czego pierwsi rodzice stracili panowanie nad pięknym ziemskim królestwem. Za to Chrystus, wyrzekłszy się samego siebie, ratuje to, co stracone i każe nam zwyciężać tak, jak sam zwyciężył. Poprzez wyrzeczenie się własnego ja i pokorę możemy stać się współdziedzicami Chrystusa. Gdy cisi odziedziczą ziemię i rozkoszować się będą obfitym pokojem. Ziemia obiecana cichym i pokornym w niczym nie przypomina tej obecnej, na której ściele się cień śmierci i przekleństwa. My oczekujemy według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. I nie będzie już nic przeklętego. Będzie w nim tron Boga i baranka, a słudzy Jego służyć Mu będą. Na tej ziemi nie będzie rozczarowań, smutku, grzechu, ani nikogo, kto powie: jestem chory. Nie będzie orszaków pogrzebowych, żałoby, rozstań i złamanych serc, gdyż zapanuje Jezus i Jego pokój. I nie będą łaknąć ani pragnąć. Nie dokuczy im gorący wiatr ni żar słoneczny, bo ten, który lituje się nad nimi, będzie ich prowadził i zawiedzie ich do krynicznych wód. Sprawiedliwość oznacza świętość, podobieństwo do Boga, który jest miłością. Sprawiedliwość to zgodność z zakonem Bożym, ponieważ wszystkie przykazania Jego są sprawiedliwe, a wypełnieniem zakonu jest miłość. Sprawiedliwość jest miłością, a miłość jest światłem i charakterem Boga. Ponieważ sprawiedliwość Boża znajduje odzwierciedlenie w Chrystusie, przyjmując Chrystusa otrzymujemy też sprawiedliwość. Sprawiedliwości nie zdobywa się przez mordercze walki, mozolną pracę, dary i ofiary, lecz jest dana darmo każdej łaknącej i pragnącej duszy. Nurze wszyscy, którzy macie pragnienie, pójdźcie do wód, a którzy nie macie pieniędzy, pójdźcie, kupujcie i jedzcie, bez pieniędzy i bez płacenia. Sprawiedliwość ode mnie pochodzi, mówi Pan, a to jest Jego imię, którym Go zwać będą, Pan sprawiedliwością naszą. Głodu i pragnienia duszy nie jest w stanie zaspokoić żaden człowiek. Jezus mówi: oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Ja jestem chlebem żywota. Kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie, a kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie. Jak potrzebujemy pożywienia, by posilić organizm, tak potrzeba nam Chrystusa, chleba niebieskiego, by pokrzepić życie duchowe i nabrać sił do pracy w dziele Pańskim. I jak utrzymanie przy życiu wymaga regularnego odżywiania organizmu, dostarczania energii, tak i dusza musi być w bezustannej bliskości z Chrystusem, oddając Mu się i całkowicie od Niego zależąc. Jak strudzony wędrowiec poszukuje źródła na pustyni, a znalazłszy je,
gasi swoje pragnienie, tak i spragniony chrześcijanin otrzymuje czystą wodę żywota, której źródłem jest Chrystus. Dostrzegłszy doskonałość charakteru naszego Zbawiciela, zapragniemy całkowitej przemiany i odnowy na wzór Jego bezgrzesznej czystości. Im lepiej poznajemy Boga, tym wznioślejszy staje się nasz ideał charakteru i tym szczerzej pragniemy odzwierciedlać Jego podobieństwo. Pierwiastek boski łączy się z ludzkim wówczas, gdy dusza potrzebuje Boga, a stęsknione serce wzdycha: jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej, bo w Nim pokładam nadzieję moją. Potrzeba duszy, głód i tęsknota za sprawiedliwością jest dowodem, że Chrystus działa w sercu, aby zapragnęło, by On, poprzez Ducha Świętego, mógł czynić rzeczy, których człowiek sam nigdy nie byłby w stanie uczynić. Nie musimy zaspokajać pragnienia w płytkich strumieniach, bo mamy przed sobą potężny zdrój. Z tych głębokich wód możemy czerpać do woli, jeśli wzniesiemy się nieco wyżej na szlaku wiary. Słowa Boże to źródła życia, a kto ich szuka, tego działanie Ducha Świętego przybliży do Chrystusa. Tego umysł ujrzy nowe oblicze dobrze znanych prawd, a teksty Pisma Świętego olśnią nowym, świeżym znaczeniem. Ten odkryje związek innych prawd z dziełem odkupienia i zrozumie, że ma u swego boku Chrystusa, boskiego nauczyciela, którego prowadzi. Jezus powiedział: woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. Człowiek, przed którym Duch Święty odkrywa prawdę, niezwykle ceni sobie doświadczenia i pragnie opowiadać innym o pocieszeniu, jakie zostało mu objawione. Z ludźmi, których spotyka, chętnie dzieli się świeżym spojrzeniem na charakter i dzieło Chrystusa, a także nowym odkryciem Jego litościwej miłości, zwiastując je wszystkim, zarówno miłującym, jak i niemiłującym Jezusa. Dawajcie, a będzie wam dane, bo Słowo Boże jest krynicą Jego ogrodu, studnią wody żywej, która spływa z Libanu. Serce, które raz zakosztowało miłości Chrystusa, pragnie coraz większego łyku, a dzieląc się tą miłością, otrzymuje w jeszcze większej obfitości. Każde objawienie Boga w duszy coraz bardziej uzdalnia ją do miłości i poznania. Sercu wołającemu o więcej, Duch zawsze udziela ponad miarę, gdyż upodobaniem Bożym jest daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy. Chrystus, który wyrzekł się samego siebie dla ratowania zgubionej ludzkości, otrzymał Ducha Świętego bez miary. Tyle samo otrzyma każdy Jego naśladowca, który całe swoje serce zamieni na mieszkanie dla Pana. Jezus przykazał: bądźcie pełni Ducha, a Jego polecenie jest również zapowiedzią spełnienia. Ojciec upodobał sobie, by w Chrystusie zamieszkała cała pełnia boskości i abyśmy mieli pełnię w Nim. Bóg wylał swą miłość obficie jak deszcz odświeżający ziemię. On rzekł: spuśćcie niebiosa rosę z góry, a obłoki niech sączą sprawiedliwość. Niech się otworzy ziemia i niech wyrośnie zbawienie, a niech też wzejdzie sprawiedliwość. Gdy biedacy i ubodzy szukają wody, a nie ma jej, gdy ich język usycha z pragnienia, ja, Pan, ich wysłucham. Ja, Bóg Izraela, ich nie opuszczę. Sprawię, że wytrysną rzeki na gołych miejscach i krynice wśród dolin. Obrócę pustynię w kałuże wód, a ziemię suchą w źródła. A z Jego pełni myśmy wszyscy wzięli, i to łaskę za łaską. Serce ludzkie jest z natury zimne, ponure i pozbawione miłości. Przejawy miłosierdzia i przebaczenia nie pochodzą od człowieka. To wpływ Ducha Bożego, który porusza jego serce. Miłujmy więc, gdyż On nas przedtem umiłował. Źródłem wszelkiego miłosierdzia jest sam Bóg. Jego imię jest miłosierne i łaskawe. Bóg nie traktuje nas tak, jak sobie na to zasłużyliśmy. Nie pyta, czy zasługujemy na Jego miłość, lecz by uczynić nas godnymi,
wylewa na nas jej bogactwa. Bóg nie jest mściwy. Nie pragnie kary, lecz odkupienia. Nawet surowość przejawiającą się w jego opatrzności okazuje dla dobra i zbawienia zbłąkanych. Gorąco pragnie wyzwolić człowieka z brzemienia niedoli i zagoić balsamem jego rany. Bóg co prawda nie pozostawia w żadnym razie bez kary, ale również zmazuje winy. Miłosierni są uczestnikami boskiej natury i przez nich Bóg wyraża swą współczującą miłość. Pragnieniem wszystkich solidaryzujących się z sercem bezgranicznej miłości jest nawracać, nie potępiać. Chrystus mieszkający w duszy jest źródłem, które nigdy nie wysycha. Gdzie On mieszka, tam panuje wielkoduszność. Chrześcijanin, którego o pomoc proszą błądzący, kuszeni, nieszczęsne ofiary żądzy i grzechu, nie zastanawia się, czy na nią zasługują, lecz jak im tę pomoc nieść. W największych nędznikach, w tych najbardziej upokorzonych i poniżanych, widzi dusze, za które umarł Zbawiciel i dla których Bóg powierzył swym dzieciom służby pojednania. Miłosierni to ci, którzy współczują biednym, cierpiącym i prześladowanym. Job powiedział o sobie: uratowałem ubogiego, gdy wołał o pomoc, sierotę i każdego, kto nie miał opiekuna. Błogosławieństwo ginącego zstępowało na mnie. Serce wdowy rozweselałem, przyodziewałem się w sprawiedliwość i ona mnie okrywała. Moja prawość była mi jakby płaszczem i zawojem. Byłem oczyma dla ślepego i nogami dla chromego. Byłem ojcem dla biednych i rozpatrywałem sprawę nieznajomego. Dla wielu życie jest bolesną walką, jednym wielkim zmaganiem. Zdają sobie sprawę ze swych słabości. Są przygnębieni, nieszczęśliwi i niewierzący. Wydaje im się, że nie mają powodów do wdzięczności. Uprzejme słowa i współczucie byłyby dla wielu samotnych, walczących ludzi tym, co szklanka zimnej wody dla spragnionej duszy. Wyrazy współczucia, okazana życzliwość, ujęłyby ciężaru spoczywającego na zmęczonych barkach. Każde słowo, każdy bezinteresowny uczynek są wyrazem miłości Chrystusa do zgubionej ludzkości. Miłosierni miłosierdzia dostąpią. Kto jest dobroczynny, będzie wzbogacony, a kto innych pokrzepia, sam będzie pokrzepiony. Współczujący duch zaznaje słodkiego pokoju, a życie istoty poświęconej niesamolubnej służbie innym wypełnia błogosławione zadowolenie. Mieszkający w sercu i widoczny w życiu Duch Święty zmiękcza zatwardziałe serce, budzi wrażliwość i delikatność. Co siejemy, to będziemy zbierać. Błogosławiony ten, który zważa na biednego. Pan ustrzeże go i zachowa przy życiu. Szczęśliwy będzie na ziemi i nie wyda go na pastwę nieprzyjaciół jego. Pan pokrzepi go na łożu boleści. W chorobie jego odwróci wszystkie cierpienia. Człowiek, który oddał swe życie Bogu w służbie jego dzieciom, połączył się z tym, które ma do swej dyspozycji cały wszechświat. Jego życie jest połączone z Bogiem złotym łańcuchem pewnych obietnic. Bóg nie zawiedzie go w godzinie cierpienia i w chwili potrzeby. Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale w Chrystusie Jezusie. Zaś w godzinie ostatniej próby miłosierny znajdzie schronienie współczującego Zbawiciela, który przyjmie go do swego wiecznego domu.

Już teraz zapraszam Państwa na następną naszą audycję, w której usłyszycie ciąg dalszy programu pod tytułem Droga do Chrystusa. Dobranoc Państwu.

Niedobór składników odżywczych spowodowany złą dietą lub stanami chorobowymi potrafi nieźle dać nam się we znaki. Może manifestować się on na wiele sposobów i nie zawsze jesteśmy w stanie powiązać wybrane objawy z niedoborem konkretnych związków obecnych w żywności. Dlatego w dzisiejszym odcinku pokażę Państwu w pewnym zarysie, z braku jakich składników mogą wynikać niektóre objawy, z którymi najczęściej się zmagamy. Wspominałem, że o naszym stanie zdrowia wiele mówią paznokcie, i dotyczy to również ewentualnych niedoborów pokarmowych. Dla przykładu brak cynku może objawiać się wystąpieniem tzw. leukonychii, czyli pojawieniem się białych plamek na paznokciach. Przy czym chciałbym zaznaczyć, że nie muszą być to koniecznie białe plamki, a mogą to być po prostu białe bruzdy, które biegną w poprzek paznokcia. Zmiany w wyglądzie paznokci są też charakterystyczne w przypadku deficytu żelaza. Mówimy wówczas o tzw. koilonychii. W uproszczeniu można powiedzieć, że paznokcie przybierają kształt łyżki. Problem ten pojawia się u około 5% pacjentów z niedoborem żelaza. Wiele osób zmaga się też ze zwiększoną łamliwością paznokci, jak również z hapalonychią, czyli zmiękczeniem paznokci. Do tych dwóch stanów może doprowadzić szereg niedoborów pokarmowych. Mam tu na myśli brak witamin A, C, D, E, B6 oraz biotyny. Winnym tej sytuacji może być też zbyt niski poziom niektórych składników mineralnych, w tym głównie magnezu, selenu, cynku, żelaza, wapnia i siarki. Niedobory żywieniowe bardzo często manifestują się też w postaci różnych zmian skórnych. Przykładowo niski poziom cynku w organizmie sprzyja rozwojowi atopowego zapalenia skóry. Mowa o wystąpieniu takich objawów jak zaczerwienienie skóry, swędzenie, pojawienie się krost, a także zwiększenie suchości skóry. Ponadto naukowcy uważają, że deficyt cynku może nasilać pojawianie się zmarszczek i ogólnie przyspieszać starzenie się skóry. Myślę, że warto też wiedzieć, że pogorszony stan skóry może być podyktowany brakiem witaminy A. Do najczęstszych objawów braku tej witaminy możemy zaliczyć spierzchnięcie skóry, pojawienie się wyprysków skórnych, jak również wystąpienie atopowego zapalenia skóry, podobnie jak to ma miejsce w przypadku deficytu cynku. Charakterystyczne zmiany skórne mogą pojawić się również w przebiegu pelagry, czyli ciężkiego niedoboru witaminy B3, inaczej nazywanej niacyną. Skóra staje się wówczas szorstka, a na jej powierzchni pojawiają się pigmentowana wysypka lub brązowe przebarwienia. Jednak w obecnych czasach deficyt witaminy B3 zdarza się niezwykle rzadko. Jeśli mowa o objawach skórnych, to warto też dodać, że przyczyną bladości skóry jest anemia spowodowana niedoborem żelaza, witaminy B12 lub kwasu foliowego. Przykładowo w przebiegu deficytu żelaza powstaje mniej hemoglobiny, która jest naturalnym czerwonym barwnikiem. W normalnych warunkach hemoglobina sprawia, że nasza skóra jest różowata. Natomiast w przypadku deficytu żelaza, a więcej hemoglobiny, skóra staje się jaśniejsza. Bladość skóry stwierdza się zwykle w rejonie jamy ustnej, warg i spojówek. Kolejnym objawem, który może pojawić się, gdy zabraknie nam niektórych składników odżywczych, jest pojawienie się zapalenia w kącikach ust, czyli tzw. zajadów. Taki stan może być spowodowany niedoborem witaminy B1, witaminy B2 i witaminy B6. Rany w kącikach ust mogą występować również w przebiegu niedoboru żelaza, choć wbrew powszechnemu przekonaniu wcale nie jest to objaw często towarzyszący anemii. Wielokrotnie spotkałem się z sytuacją, że pacjenci zastanawiali się, skąd pojawiło się u nich obrzodzenie ust lub języka. Tu odpowiedzią również może być niedobór wybranych związków. Dla przykładu do takiego stanu może doprowadzić brak witaminy B12. W takim przypadku wspomnianym obrzodzeniom towarzyszy często ból. Ponadto w przebiegu deficytu witaminy B12 może pojawić się tzw. język bawoli, czyli język staje się lśniący i gładki. Gładki język może pojawić się również u osób zmagających się z brakiem żelaza. Jest to podyktowane zanikiem brodawek występujących na powierzchni języka. Gdy jesteśmy w temacie wyglądu twarzy, to przy okazji podam Państwu jedną ciekawostkę. Otóż w literaturze naukowej odnotowano pojedyncze przypadki nawracających epizodów żółtaczki u osób z niedoborem witaminy B12. Badacze zauważyli, że brak tej witaminy jest odpowiedzialny za nieefektywną erytropoezę, czyli proces powstawania czerwonych krwinek. Mam tu na myśli m.in. niszczenie niedojrzałych krwinek w szpiku kostnym. To z kolei jest przyczyną zwiększonego poziomu bilirubiny. W efekcie skutkiem tego zjawiska może być zażółcenie białek oczu. Jak wykazali eksperci, uzupełnienie braku witaminy B12 spowodowało normalizację stężenia bilirubiny i odwrócenie wspomnianego objawu niedoboru. Skutkiem niskiego wysycenia organizmu poszczególnymi związkami odżywczymi są również zmiany obejmujące włosy. Dla przykładu niedobór cynku może nasilać łysienie.
Co więcej, jego brak sprawia, że włosy stają się bardziej łamliwe i przesuszone. Jest to spowodowane tym, że cynk jest zaangażowany w keratynizację włosów, a także odpowiada za regenerację mieszków włosowych. Nadmierne wypadanie włosów może też następować w przebiegu deficytu żelaza, ponieważ dochodzi wtedy do ograniczonego zaopatrywania mieszków włosowych w tlen, czego konsekwencją jest utrata ich funkcji. Podobnie jak w przypadku braku cynku, również i w sytuacji niedoboru żelaza włosy stają się cienkie i łamliwe. Nadmierne wypadanie włosów jest również dość charakterystyczne dla zbyt niskiego wysycenia organizmu witaminą D, a to dlatego, że witamina ta poprzez wpływ na różnicowanie keratonocytów powoduje wzrost mieszków włosowych. Przy okazji warto nadmienić, że wypadanie włosów jest charakterystycznym objawem towarzyszącym niedoczynności tarczycy, której jedną z głównych przyczyn jest deficyt jodu i selenu. Sygnałem, że brakuje nam wybranych składników odżywczych, jest przewlekłe zmęczenie. Mowa tu o takim zmęczeniu, które właściwie nie ustaje po odpoczynku, czy też po przespaniu się i towarzyszy nam ono każdego dnia. Nie jest to zatem typowe zmęczenie, które występuje na przykład po wysiłku fizycznym. Bardziej określiłbym je utratą sił witalnych, przez co ciężko zabrać nam się do działania. Jedną z najczęstszych przyczyn takiego stanu rzeczy jest anemia, czyli niedokrwistość. Mówiąc anemia, z pewnością część z Państwa pomyślała o deficycie żelaza. I rzeczywiście brak żelaza jest jedną z głównych przyczyn anemii i występowania uczucia zmęczenia. Warto wiedzieć też, że do anemii i osłabienia organizmu może doprowadzić niedobór jeszcze innych składników odżywczych. Mam tu na myśli witaminy z grupy B, tak jak witamina B12 i kwas foliowy. Przyczyną chronicznego zmęczenia może być też deficyt witaminy B1, czyli tiaminy. Sięgając do literatury naukowej, można znaleźć przesłanki, że przewlekłe zmęczenie pojawia się również w przebiegu niedoboru witaminy D, przy czym należy podkreślić, że w wielu przypadkach suplementacja witaminą D może rozwiązać wspomniany problem. Należy też podkreślić, że przewlekłe uczucie zmęczenia, podobnie jak przed chwilą wspomniane wypadanie włosów, może pojawić się w przebiegu niedoczynności tarczycy spowodowanej niedoborem jodu i selenu. Objawem, który towarzyszy niedoborom składników pokarmowych, jest również mrowienie i drętwienie kończyn. Taka sytuacja ma miejsce na przykład w przypadku braku witaminy B12. Wynika to z tego, że witamina ta bierze udział w produkcji osłonki mielinowej, która ochrania komórki nerwowe. Brak wspomnianego składnika sprzyja zatem uszkodzeniu układu nerwowego. Jeśli przyczyną mrowienia jest deficyt witaminy B12 i gdy nie uzupełnimy tej witaminy, to dodatkowo mogą pojawić się zaburzenia czucia, bóle oraz osłabienie nóg i rąk. Mrowienie i drętwienie kończyn może być też skutkiem zbyt niskiego wysycenia organizmu magnezem i potasem, które uczestniczą w przewodzeniu impulsów nerwowych. Gdy mowa już o rękach i nogach, to nie sposób nie wspomnieć o skurczach mięśni, które trafnie kojarzą nam się z niedoborem magnezu. Jest to spowodowane prawdopodobnie tym, że przy braku tego składnika dochodzi do nadpobudliwości nerwów mięśniowych. Należy jednak pamiętać, że nie jest tu winny tylko brak magnezu. W wielu przypadkach sprawcą skurczów mięśni jest też niedobór potasu. Co więcej, warto wiedzieć, że deficyt potasu i magnezu bardzo często występuje jednocześnie i nie wystarczy uzupełnić tylko jednego z tych związków, aby poradzić sobie ze wspomnianym problemem. Przy skurczach mięśni często zaleca się przyjmowanie obydwu tych składników. Myślę, że częstą dolegliwością, z którą zmaga się wielu z nas, są bóle głowy. Oczywiście przyczyn takiego stanu rzeczy może być bardzo dużo, należy jednak wiedzieć, że za tym problemem może stać też nieodpowiednia dieta, która jest deficytowa w wybrane związki chemiczne. Przykładowo brak magnezu może sprzyjać migrenie i bólom głowy, a to dlatego, że przy braku tego składnika dochodzi do zaburzenia w wydzielaniu neuroprzekaźników. Aktualny stan wiedzy pokazuje, że zbyt niski poziom magnezu we krwi jest powiązany z nawet ponad 30-krotnie większym ryzykiem wystąpienia migrenowych bólów głowy. Do pojawienia się bólów i zawrotów głowy predysponuje również bardzo niski stan żelaza w ustroju. Jest to podyktowane tym, że przy braku żelaza dochodzi do niedotlenienia mózgu. Eksperci szacują, że zawroty głowy mają miejsce aż u około 60% pacjentów z anemią z powodu niedoboru żelaza. Występują one zwykle w sytuacji, gdy zmieniamy pozycję z siedzącej lub leżącej na stojącą. Zawroty głowy mogą towarzyszyć też osobom ze stwierdzonym niskim stężeniem witaminy D. Mówi się wówczas o tak zwanych łagodnych, napadowych, położeniowych zawrotach głowy. Jest to sytuacja, w której dochodzi do krótkotrwałych zawrotów na skutek poruszania głową. I jak wskazują badacze, suplementacja witaminą D może być kluczowa dla rozwiązania tego problemu.
Jak podają dane literaturowe, braki wybranych składników odżywczych mogą sprzyjać też pojawieniu się szumów usznych. Dotyczy to m.in. magnezu. Eksperci zbadali, że u osób, które zmagają się z tym problemem, częściej obserwuje się deficyt magnezu, zaś uzupełnienie tego składnika może zmniejszać nasilanie wspomnianej dolegliwości. Występowanie szumów usznych może być też podyktowane niedoborem cynku i w niektórych przypadkach dostarczenie tego składnika w wysokich ilościach pozwala złagodzić ten stan. Tak jak już wcześniej wspomniałem, witamina B12 jest zaangażowana w pracę układu nerwowego. Jej brak powoduje wiele różnych dysfunkcji w tym obszarze, w tym obumarcie neuronów, czyli komórek nerwowych. Ponadto deficyt tego składnika sprzyja uszkodzeniu mikronaczyń prążka naczyniowego. Nie wdając się w szczegóły, wspomniane mechanizmy zaburzają pracę narządu słuchu, stąd brak witaminy B12 również może skutkować pojawieniem się szumów usznych. Przy okazji dodam, że to nie tylko brak magnezu, cynku i witaminy B12 może być odpowiedzialny za taki stan rzeczy. Otóż praca z 2021 roku opublikowana przez polskich badaczy wskazała, że do pojawienia się szumów usznych może doprowadzić też niedobór witaminy D. Eksperci zasugerowali nawet, żeby zalecać badanie poziomu witaminy D u wszystkich pacjentów, którzy skarżą się na szumy uszne. Występowanie problemów z pamięcią i koncentracją wielu z nas łączy ze starzeniem się organizmu lub życiem w ciągłym stresie. I oczywiście są to główne czynniki, które odpowiadają za te kłopoty. Niemniej zaburzenia pamięci mogą być też podyktowane niewłaściwą dietą. Mam tu na myśli chociażby deficyt cynku. W badaniach naukowcy zauważyli, że brak tego składnika był związany z osłabioną pamięcią wśród dzieci, zaś suplementacja tym związkiem spowodowała poprawę w omawianym zakresie. Warto odnotować, że negatywnie na naszą pamięć i koncentrację wpływa też niedobór witaminy B12. Przy okazji dodam, że niedotlenienie spowodowane brakiem żelaza również może zaburzać naszą koncentrację i pogarszać pamięć. Podobny skutek ma miejsce w przypadku deficytu witaminy D. Wynika to z tego, że witamina D bierze udział w funkcjonowaniu pewnych obszarów mózgu, w tym hipokampu i podwzgórza, które odpowiadają za procesy związane właśnie z pamięcią. Dodatkowo witamina D pośredniczy w produkcji neuroprzekaźników, których zadaniem jest zapewnienie prawidłowej komunikacji pomiędzy komórkami nerwowymi. Brak niektórych składników obecnych w diecie może wpływać również na nasze zachowanie i stan psychiczny. Mowa tu przede wszystkim o objawach depresyjnych, pogorszeniu nastroju czy też uczuciu niepokoju. Wystąpieniu tych stanów sprzyja niedobór witaminy B12. Istotne znaczenie ma też magnez. Badacze wykazali, że niedobór magnezu w organizmie zwiększa ryzyko wystąpienia depresji aż o 34%. Prawdopodobnie jest to podyktowane tym, że przy braku tego związku dochodzi do zaburzenia przewodzenia impulsów nerwowych w jednym z regionów mózgu, określanym mianem hipokampu. Jednocześnie należy odnotować, że uczucie lęku czy też stany depresyjne mogą być podyktowane brakiem cynku. Eksperci wielokrotnie udowodnili, że u osób z depresją stwierdza się niedobór tego składnika. Co więcej, włączenie suplementacji cynkiem pozwala w niektórych przypadkach złagodzić objawy depresyjne. Prawdopodobnie wynika to z tego, że cynk poprzez różne mechanizmy bierze udział w powstawaniu komórek nerwowych. Aktualny stan wiedzy potwierdza również związek pomiędzy rozwojem depresji a niedoborem witaminy D. Naukowcy udowodnili, że osoby z niskim stężeniem witaminy D w organizmie cechują się wyższym aż o 31% ryzykiem wystąpienia depresji. Tu warto przy okazji wspomnieć, że uzupełnienie deficytu witaminy D może złagodzić objawy depresyjne. Występowaniu depresji sprzyja też niski poziom kwasu foliowego w organizmie, co potwierdza szereg prac naukowych o wysokiej jakości. Kolejną dolegliwością, z którą zapewne zmaga się nie jeden z Państwa, jest bezsenność i ogólnie problem ze snem. Warto mieć świadomość, że u podstaw tego może leżeć niedobór witamin i składników mineralnych. Przykładowo przyczyną bezsenności jest deficyt magnezu. Jest to spowodowane tym, że magnez reguluje aktywność przywspółczulnego układu nerwowego, który zapewnia nam odprężenie i wyciszenie. Co więcej, brak magnezu wpływa negatywnie na poziom melatoniny, a ta, jak wiadomo, odpowiada za nasz rytm dobowy. Zresztą aktualny stan wiedzy pokazuje jasno, że dostarczanie wysokich ilości magnezu wpływa korzystnie na wiele różnych parametrów związanych ze snem. Mam tu na myśli na przykład skrócenie czasu zasypiania, czy też zwiększenie wydajności snu. Problemy z bezsennością mogą dotyczyć też osób zmagających się ze zbyt niskim stężeniem witaminy D w organizmie. Badacze pokazują jednoznacznie, że niedobór witaminy D jest skorelowany m.in. z niższą jakością snu i większą sennością,
choć na obecną chwilę nie jest zbyt dobrze poznany mechanizm, który odpowiada za takie zależności. Gdy jesteśmy przy temacie bezsenności, to podam Państwu jedną ciekawostkę. Otóż natrafiłem na pracę naukową z 2021 roku, w której autorzy wykazali, że obniżony poziom witaminy D we krwi, jak również zmniejszone spożycie wapnia, mogą być odpowiedzialne za pojawianie się koszmarów podczas snu. Jednak na obecną chwilę nie do końca wiadomo, dlaczego tak się dzieje. Skutkiem deficytu składników odżywczych mogą być też zaburzenia erekcji, czy ogólnie zaburzenia płodności. Dla przykładu cynk jest związkiem biorącym udział w produkcji plemników. Jego brak skutkuje pogorszeniem jakości nasienia, a to może mieć bezpośredni wpływ na płodność mężczyzn. Co więcej, suplementacja tym składnikiem wpływa korzystnie na objętość nasienia, jak również powoduje zwiększenie ruchliwości plemników. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku witaminy D. Badacze odnotowali, że przy niskim stężeniu tego składnika może dochodzić do nasilenia zaburzeń erekcji, zaś wysycenie organizmu wspomnianą witaminą łagodzi ten problem. Niekorzystnie na jakość nasienia wpływa też brak selenu, a to dlatego, że selen bierze udział w produkcji testosteronu i rozwoju plemników. Podobnie jak wspomniane przed chwilą zaburzenia pamięci i koncentracji, takie pogorszenie widzenia jest zjawiskiem charakterystycznym dla starzenia się organizmu. Niemniej na nasz wzrok wpływ ma to, co spożywamy na co dzień. I tak dla przykładu eksperci zauważyli, że zbyt niskie stężenie cynku w organizmie może doprowadzić do upośledzenia zdolności adaptacji naszego narządu wzroku do widzenia w ciemności, czyli brak cynku może być przyczyną kurzy i ślepoty. Wynika to z tego, że cynk jest potrzebny do przekształcenia witaminy A do jej najbardziej aktywnych form, a jak wiadomo, to właśnie witamina A jest kluczowa dla zapewnienia prawidłowego wzroku. Wobec tych informacji bezpośredni niedobór witaminy A również może być przyczyną ślepoty nocnej i pogarszać widzenie w słabym świetle lub w ciemności. Pogorszenie widzenia nocą może nastąpić też na skutek niedoboru witaminy E, o czym wydaje mi się, że mało kto wspomina. Jak Państwo widzą, za wystąpienie wielu dolegliwości, z którymi wielu z nas zmaga się na co dzień, odpowiada brak składników odżywczych. Oczywiście trzeba mieć świadomość, że przyczyn wspomnianych objawów może być o wiele więcej. W skrócie pokazać Państwu pewien kierunek działania, czy ogólnie na co warto zwrócić uwagę pod względem diety, gdy trafi nam się któraś z podanych przypadłości. A na dziś z mojej strony to wszystko. Dziękuję za Twoją uwagę

0: tygodnie. Dużo fajek w radiu kontra, dużo haszu tracisz kontakt. Gdy masz określić coś, gdy chcesz, zapytaj wprost, jak korzystać z cudów świata, by być zdrowym długie lata.
1: Nasza audycja dobiega końca. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym przy realizacji całej audycji. Prosimy słuchać Polskiego Radia 3ZZZ w soboty, wtorki i środy. Żegna się z Wami Daniel Kowalski i do usłyszenia w następnej audycji. Dobranoc Państwu.